nu kɔn wu mɔ na vɛ David ti to mɔ lɔ dzi ɖɔ mɔ ni hun kan lɔ do nuvo na mi to 0 21 31 45 32 dzi 0 21 60 41 22 dzi sunukpo nyɔnukpo yɛliyɛli wa bo yɔrɔ mi kam yɔ ɖe dzro mi mi yi eya.